man dinna ma timere karo karange mwaka tutu miar yo kere yo mede da chwal ngechi bodo ti chuba we konywa kere lego